0: Dobry wieczór. Minęła godzina 19 na antenie Studenckiej Agencji Radiowej. Po chwilowych problemach technicznych wita Was Marcin Królik-Gerwatowski. Zaczął tercet egzotyczny z wzruszającą pieśnią Pamelo, żegnaj. A teraz wystąpi przed Wami kabaret Jurki. Kabaret Jurki pojawi się w Trójmieście, a jakżeby inaczej, ale kabaret Jurki zaprezentuje teraz swój sketch na temat roli kobiety w kabarecie. Przed Wami zielonogórski kabaret form sierocych Jurki.
1: Drodzy Państwo, ja tutaj korzystam z chwili przerwy, koledzy się przebierają. Chciałabym powiedzieć kilka słów na temat roli kobiety w kabarecie. Prawda. Kobieta w kabarecie odgrywa role żeńskie. Oprócz typowych ról żeńskich, takich jak kobieta kaszalot, kobieta pindzior, czy też kobieta wsiur, istnieją jeszcze tak trywialne role jak tam Julia, Ofelia, Antygona, Desdemona, Kasandra, aż chciałoby się zażartować, Kasandra choć bez skafandra, prawda? Ale to jest przecież poważny wykład, a jak mawia przysłowie, kobieta ma w sobie tyle powagi, ile wagi. Dlatego sami Państwo rozumieją, że no ja muszę być poważna, prawda? Kochani, nie oszukujmy się. Doprawdy każdą rolę, o której mówiłam, może zagrać facet. Wystarczy założyć tylko sztuczne włosy przez masonów zwane peruką, ubrać spódniczkę, wypchać klatkę piersiową na kształt pośladków i grać. Już na samo wejście taki facet jest dużo śmieszniejszy od kobiety, prawda? Ale niestety, rola nie kończy się na wejściu. I dalej taki pan gra już jak polska reprezentacja narodowa. Dlatego uważam, że kobieta w kabarecie jest niezastąpiona. Ja już nie wspomnę o tych kulisach, czy jak tam mawiają w Sejmie, kuluerach. Kiedy to trzeba coś zeszyć, fryzurę koledze na żel ułożyć, powiedzieć coś głupiego, nie wysilając się zbytnio, prawda? Kiedy jest kobieta, to i kultura jest większa, porządek jest większy, zapach świeższy. I teraz sprytnie od zapachu przejdę do sedna. Piękno. Kochani, piękno jest nierozerwalnym łącznikiem pomiędzy kobietą a kabaretem. Weźmy kabaret. Kabaret to sztuka. A kobieta? No, kobieta w pewnym sensie też, prawda? Sztuka to piękno. A kobieta jak najbardziej. No, co się będę wypierać, prawda? Wszyscy przecież wiemy, że nie ma brzydkich kobiet, a na wino to przecież każdego stać. Spójrzcie tylko. Kabaret, sztuka, piękno, kobieta. W jaką to się logiczną całość układa? No, ja wprawdzie logiki mam niedostateczne, ale sami Państwo widzą, jakie oceny mogą być krzywdzące. No i jeszcze jedno. Kto, proszę Państwa, jeśli nie kobieta, w tak uroczy sposób zmieni klimat programu jakąś rzewną, nastrojową piosenką? No, ktoś tutaj mógłby powiedzieć, kabaret jest po to, żeby bawić i śmieszyć, a nie jakieś tam rzewne piosenki śpiewać i przynudzać czasami, prawda? Ale kochani, to wszystko jest w trosce o was. Uważam, że śmiech w nadmiarze może nawet udusić. Kto więc, jeśli nie kobieta, da wam chwilę na oddech, na refleksję, w przypadku jakiejś dłuższej piosenki na siku? Reasumując, kobieta w kabarecie jest potrzebna, żeby bawić i wzruszać. Byleby nie starała się powiedzieć czegoś mądrego. Ojej, to za mądre było. Cofam to. Kobieta w kabarecie jest potrzebna, żeby bawić i wzruszać. Oj, to też cofam. Kobieta w kabarecie jest potrzebna. O, dobranoc Państwu.
0: I w ten sposób kabaret Jurki udowodnił, że kobieta w kabarecie jest potrzebna. Co teraz? Teraz chwila z tradycją. W ramach chwili z tradycją chcę zaprezentować Wam sketch o kominiarzu kabaretu Dudek. Kabaretowi Jurki już dziękujemy. Teraz przed Wami kabaret Dudek.
2: Serdeczne życzenia świąteczne noworoczne składa kominiarz.
3: Proszę Pana, omyłka, u mnie nie ma pieca.
2: Dobra, serdeczne życzenia świąteczne noworoczne składa kominiarz.
3: Pan, teraz jest marzec.
2: No to dobra, serdecznie życzyłem świąteczny noworoczny składa kominiarz.
3: Pan przyjdzie w grudniu.
2: A to za ubiegły rok.
3: To trzeba było przyjść w grudniu ubiegłego roku.
2: No nie miałem czasu, życzenia składałem.
3: No właśnie.
2: No a to duża ulica, 168 numerów. Ja mam kilka takich tych i kilka mniejszych. No serdecznie życzę świątecznie obroczne składam kominy.
3: Ja panu też, wesołek.
2: Może być 40.
3: Słucham?
2: Na 5 dych, no da pan, to już będzie dobrze.
3: Zaraz. Dlaczego 5 dych?
2: No za życzenia.
3: No, ale przecież ja panu też złożyłem.
2: No ale pan jest kominia. A jestem kominiarz, człowiek pracy.
3: Zaraz, proszę. Ja też jestem człowiek pracy.
2: Ale pan jest kominiarz, wiadomo, dawno, że najszczęsze życzenia są kominiarza, zawsze się sprawdzają. No, no niech będzie 30, no.
3: Zaraz, chwileczkę, proszę. Co mnie się ma sprawdzić?
2: A do wyboru, patrzy pan na kominiarza, łapie się pan za guzik, myśli sobie pan po cichu coś w tajemnicy, patrzysz pan na faceta w okularach, musi się sprawdzić, siły nie ma. No patrz pan, gdyby nie ja, nie miałby pan możliwości dodzenia szczęścia osobistego pomyślności z okazji Nowego Roku, życzy kominiarz.
3: Biegły.
2: No wiecie pan, jakie to proste?
3: Proste? Gdzie ja teraz znajdę faceta w okularach?
2: A firma o tym pomyślała. Józek! Już?
3: Już!
2: Ale jeszcze 5 dni.
3: Za co?
2: Za popatrzenie.
0: To był kabaret Dudek i sketch pod tytułem Kominiarz. Teraz przeniesiemy się o kilka lat do przodu. Będziemy wracać powoli do naszych czasów. Jacek Klejf z Salonu Niezależnych zaśpiewa balladę o niespełnionej miłości na terenie kółka rolniczego. Zresztą on sam chyba zapowie. Przed wami Jacek Klejf.
4: Wyobraźcie sobie 14 kilometrów od Szprotawy wieś z Pomaszówkę, Tygielki. Tam jest koło rolnicze, Syporeksu, jak trzeba, kryte eternitem, z taką rampą. Przy tej rampie kartoflisko, gnój już wywieziony. I po tym gnoju leci para kochanków w kaloszach, w takich szarawarach, szałapytach, w takich szmajdochach długich. Takie fartuchy mają waciane, berety, anteny nastawione na beretach. On i ona leci, nie wiadomo kto on, kto ona, bo mają takie same waciane czapki na głowie, cyklistówki. I wpadają na tą rampę, bo mają do siebie bardzo wiele jakiegoś dobrego uczucia. No ale w jednych drzwiach kłódka, w drugich drzwiach kłódka, w trzecich nie ma kłódki. I właśnie w tej ballady wpadają do magazynu rolniczego, ażeby znaleźć tam dla siebie jakiś, prawda, luźny odcinek. I on do niej mówi tak.
5: Ćwir, maturka, weczko, ćwir, zrobię ci dziecko, a Szafulski, ćwir, a

Nie, nie ruszaj jego. O, nie chcę na tym azbeście, bo po azbeście echo się niesie. Więc on, o tu, nawozy sztuczne. Ona, nie, one są pożyteczne. Więc on, a na stole segregatory i kałamasz ważne papiery. Więc on, nie zadzieraj jeszcze koszuli, gdyż tu się wypisuje faktury. I ona, ćwier, rolnicza dola, niewygodna odzież ochronna. Ona, ćwir, co z nami będzie? W koło twardo same narzędzia. Więc on, chodź tu, stoi motocykl o siodełko, zaraz się oprzy. I ona, brudne siodło sterczy sprężyna, jeszcze proszę nie rozpoczynać. I on, muszę, bardzo się śpieszę, gdyż mam zaraz zakładową wycieczkę połączoną z tradycyjnym pieczeniem barana.

0: Senator.
1: Jacek Klejf w piosence o niespełnionej miłości na terenie kółka rolniczego. Teraz zapraszam do wysłuchania skeczu kabaretu Koń Polski. Koń Polski opowie co nieco na temat komórek. No, temat już się trochę dezaktualizuje, ale no, Koń Polski miał swój pomysł, jak o tych komórkach mówić. Przed wami kabaret Koń Polski.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Na początku naszego programu chcielibyśmy... Chyba zadzwoniło kogoś. Proszę, u Pana, tak? Nie ma Pan komórki? Moment, a może to u mnie, sekundkę, przepraszam bardzo. Oj, przepraszam bardzo, to u mnie. Halo? Karol? No kurczę, ale fajnie, że zadzwoniłeś. Skąd wiedziałeś, gdzie jestem? Aha, z komórki dzwonisz. A no, oczywiście, kupiłeś sobie. A masz tą, ładowarkę masz? Na jakim węglu? O, ładowarkę mi chodzi do komórki. Jakie kartofle? O ładowarkę. No, o to mi chodzi. Gdzie jestem teraz? W Opolu akurat. Ty też jesteś w Opolu? Co ty mówisz? A to jakiś zbieg okoliczności jest, wiesz? Słuchaj, a w ogóle skąd miałeś mój numer, powiedz?
1: Czasami się tak zdarza, co?
0: No, skąd miałeś mój numer?
1: Z internatu.
0: Netu chyba, netu.
1: Nie, z internatu, wiesz, tam gdzie kiedyś mieszkaliśmy. No przechodziłem, wszedłem, portier był ten sam, wchodzę, ma twój numer, no czekaj,
0: poczekaj, poczekaj, poczekaj.
1: A internet
0: ma... Mam, no panie, ciszej troszkę, bo rozmawiam przez komórkę, nie?
1: Spadaj, frajerze.
0: Ale mi się tu prymityw trafił, wiesz. Kurczę. Fajnie, że zadzdzwoniłeś, wiesz, kopę lat się nie widzieliśmy.
1: No ja też takiego pacjenta mam obok, rozumiesz? Jakbyś go zobaczył, to chyba ze śmiechu.
0: No to musiałbyś tego zobaczyć. Już wygląda jakby, wiesz, koker z paniela motorower przejechał, wiesz.
1: Człowieku, a ten mój, rozumiesz, z gatunku tych, co nie wiem, w promocji dostał czy coś, taki, wiesz. Taki, co to oddał córkę za komórkę.
0: No, to takich teraz pełno jest.
1: Pełno, oczywiście, chodzą, oczywiście, rozumiesz, jak człowiek chce pogadać, to nie może, bo on zakłóca normalnie.
0: Panie! A ciszej trochę rozmawiam przez komórkę, no.
1: Na drzewo liście pompować.
0: Ale chamisko, wiesz?
1: A ja swojemu teraz dałem, rozumiem.
0: Wygląda jak ruski kaczor, wiesz?
1: Człowieku, wiesz jak ten mój wygląda? Taki napasiony, taki, kurczę. Ta komórka to mu pasuje jak świni siodło.
0: No, to takich teraz pełno jest. A ty człowieku, jak wyglądasz teraz? Bo ja cię dawno nie widziałem w ogóle.
1: Ja się nic nie zmieniłem, rozumiesz? Pamiętasz? Wysoki, czarny, przystojny, tak. Kudłaty. No, a ty jak wyglądasz teraz?
0: No wiesz, ja też się nie zmieniłem, taki wiesz, szczuplutki blondynek z kręconymi włosami, wiesz, tak? Dużo w tenisa gram, rozumiesz, ten jogging uprawiam też, rozumiesz.
1: Zenek, no. Ty pokaż no jeszcze raz, jak ty w tego tenisa grasz.
0: Normalnie. To ty jesteś?
2: No.
0: Cześć. Co słychać?
2: Stara wida, nie?
0: Komórkę sobie kupiłem.
2: Ja też. No.
0: Jaką masz? No.
2: Patisona. No.
0: Ja tą rolę. A tu się w menu jeszcze świeci.
2: U mnie też.
0: No. Halo?
2: Halo?
0: Halo?
1: No?
0: Ty, słuchaj, chyba się pole poprawiło, wiesz?
1: A wiesz, że...
0: Ale chyba tak.
1: Nie, no fantastyczne.
0: No teraz lepiej słychać zdecydowanie.
1: Poczekaj chwilę, poczekaj. No, ja słyszałem, że w przyszłym tygodniu to nowy model wprowadzają.
0: Cześć. A, no. Tak fajnie, że zadzwoniłeś.
1: Będę miał. Wiesz, normalnie...
3: To był kabaret Koń Polski w skeczu o komórkach. A teraz będzie premiera. Brym, brym, brym, brym, brym, brym, czy jakoś to tam się ten robi, nie? No, kabaret Napad z Warszawy. Kabaret Napad zaprezentuje wstrząsającą pieśń. Pieśń ludzi pracy. W pewnym sensie górników. Będzie to pieśń grabarzy. Przed wami warszawski kabaret Napad.
4: Proszę Państwa, bo pozytywne myślenie to grunt,

strasznie męczysz się. To grabarzem bądź w tej robocie, to cię nie dopadnie stres. Zwykle jest okej, okay, czasem bywa, że kogoś chowasz żywcem, lecz nie przejmuj się, by się martwić. Pomyłkami to od tego saper jest. Zaś urlopy nad morzem martwią niewątpliwie są the best. Podział rodzin często macie nam za złe, a to dzięki nam znów pary łączą się. A więc pomyśl, co za miłość do grobowej deski dasz. Jeśli tylko chcesz, to nauczysz się kopać pod kimś dołki i nie wpadać w nie. Więc podanie złóż przyjmujemy na praktyki i na staż. Po północy zaś, gdy masz wolne, to z kumplami w kości grasz. Najweselej nam, gdy jest nowy trup, wtedy kopiesz dół i siód trupa w grób. Lecz gdy pęknie sznur, to z hałasem trumna czasem ziemię dup. Klientela jest niewybredna dość, nie zdarzyło się, by narzekał ktoś. Podsumujmy więc, nie zdobędziesz innej pracy, dobrej tak.

To był kabaret Napad. A skoro tak dobrze idzie śpiewanie, to proponuję teraz starą, dobrą, ulubioną piosenkę kabaretu Mumio. No o czym ona może być? Może być o kubeczku, jak najbardziej. A co na tym kubeczku może się znaleźć? No na kubeczku może się znaleźć rudę w lesie skacze po drzewach. Podpowiadam, nie jest to Włodzimierz Ilicz Lenin. Przed wami kabaret Mumio i piosenka pod tytułem Kubeczek.

0: Srebiórko jest. Mamy telefon. Mamy telefon. Halo, Radio Renata?
1: Proszę pana, dzwonię do tej nocnej audycji, bo w środę zeszłą żona mi machnęła po prostu raz ciach moje kakao. Mam kubek, jest wyraźnie widoczne, bo mam z wiewiórką taką, moje zęby.
0: Ja!

0: czek wielurką jest. Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek, to mój kubeczek.
1: To był Kabaret Mumio i piosenka o kubeczku. A teraz, teraz ponownie premiera. Brym, brym, brym, brym, brym, brym. Czy jakoś tak? Premierowy sketch kabaretu Made in China. Kabaret wcześniej był znany pod nazwą EK, ale zmienił tą nazwę. Prawda nowa jest ciekawsza. Będzie to sketch kabaretu Made in China pod tytułem Bokser, zawód czy powołanie. Sketch ten powstał w związku z konkursem Ryjek w 2002 roku z rybnicką jesienią kabaretową, tak ten przegląd się nazywa. Kabaret się tym chwali. Zapraszam do wysłuchania. Przed wami kabaret Made in China w premierze na antenie Studenckiej Agencji Radiowej. Premierowy sketch Bokser, zawód czy powołanie.
2: Kiedy kobieta nie mogła być kim chce. Dzisiaj kobieta może być kim tylko zapragnie. Może być żoną dyrektora, żoną pilota, żoną sportowca. Ale bycie żoną boksera to zajęcie ekstremalne. A ty co tak cicho wchodzisz? Znowu nie trzasnąłeś drzwiami! Agresja cię, Jacku, agresja!
3: Wyżyłem się w pracy.
2: Niespocony jesteś? To po to ja ci trampki kupuję, żebyś ty się autobusami rozbijał?
3: Sam podjechał, co miałem zrobić?
2: Torbę pokaż.
3: Nie.
2: Torbę pokaż. Znowu nie zjadłeś śniadania. To po to ja ci te kotlety smażę, tak? Trzymaj gardę! Masz dzisiaj urodziny. Myślałeś, że zapomniałam.
3: Ojej.
2: No, dość tych wzruszeń, skacz.
3: Kochanie, a czy ja naprawdę muszę zostać bokserem? Nie mógłbym zostać intelektualistą?
2: Ty? Przecież ty się pocisz przy czytaniu gazety.
3: Bo mi każesz wyciskać sztangę, kiedy czytam. Kochanie, a czy ja naprawdę muszę walczyć z tym Tysonem?
2: Czy ty wiesz, ile my możemy dostać kasy, jak ty wytrzymasz jedną rundę z Tysonem bestią?
3: To ja muszę wytrzymać całą rundę?
2: Skacz! A ja tymczasem, cielaczku, zrobię ci obiad.
3: Nie mów do mnie, cielaczku!
2: No na byka to musisz jeszcze popracować.

0: Tyson z Rajson. Przez nią mam złamane 3 nosy, 4 łuki bryjowe i serce. Teraz jeszcze ten Tyson. Przecież ten potwór mnie zabije.
1: Dobra! Koniec skakania! Ćwiczymy agresję! Walcz! Groźniej! Krzycz!
0: Ale co?
1: Cokolwiek!
0: Kocham cię!
1: Agresywniej!
0: Kocham cię, kurwa!
2: To był kabaret Made in China w sketchu pod tytułem Boxer. Ja myślę, że kabaret Made in China jeszcze tu powróci w tej audycji. A tymczasem, skoro już jesteśmy w Zielonej Górze, zapraszam do wysłuchania sketchu Gwiazdy Zielonogórskiej. Kabaret potem. Kabaret potem w sketchu z programu Różne takie story. Będzie to sketch pod tytułem Nie wkurzać łysych. Przed wami kabaret potem.
3: Dawno, dawno temu, kiedy żyły jeszcze mumie, Ramzes jeden z drugim był Bogiem, a kapłan jeden z drugim był sługą Bożym. A takiego sługa to od razu na pysk wyrzuca.
4: Zbliża się syn słońca, władca całego Egiptu, boski Ramzes XVI obrócił wiecznie. W takim razie boski Ramzes XVII obrócił wiecznie.
5: Egipcjanie! No daj mi mikrofon! Egipcjanie! Jestem waszym nowym Ramzesem! Macie mnie czcić i szanować, bo jestem bosy.
6: Boski?
5: Bo jestem boski. Hołdy i dary przyjmuję codziennie od 16 do 18.
4: Światło naszych oczu, obyś żył wiecznie od 16 do 18. Skoro już jesteś na tronie, to kapłanie proszą cię o skromny datek na świątynię Dach Przecieka.
5: A dalej, że mi darmo zjady jedne. Sam mam tylko parę ton złota dla siebie.
4: O wielki, nie wkurzaj łysych!
5: Co ja? Co, ja obym żył wiecznie? Jestem Bogiem. Synem słońca.
4: Ej, bo ci powiem, czyim jesteś synem.
5: Zaraz ci udowodnię, że jestem Bogiem. Zrobię cud. Patrz, kreatura. Cud!
4: Nie wciskaj ciemno, synu słońca. Dawaj złota, albo umierasz.
5: Ale ja mam wojsko.
4: Umrzesz.
5: Ja mam szpiegów.
4: Umrzesz.
5: Ja mam żonę i dzieci, tak jak mam faroniuszka.
4: Umrzesz.
5: No ale się uparł. No dobra, dam na tacę.
4: Dzięki. Idę na basen.
5: No, no i co mam teraz robić? Sam widziałem, jak załatwił tamtych Ramzesów. Cali w bandażach.
4: Też w ostatniu łysym, to włos ci z głowy nie spadnie.
2: Charakterystycznym głosem puentę wypowiadał Dariusz Kamys. A skoro padło to nazwisko, zapraszam do wysłuchania piosenki Kabaretu Hrabi, w którym to teraz pan Dariusz się udziela razem m.in. z Joanną Kołaczkowską. Kabaret Hrabi wykona piosenkę o podatkach. Piosenkę dedykujemy autorowi planu Hausnera. Przed wami kabaret Hrabi, też na H.
6: Różne czary są na świecie. Rurka z dżemem.

0: krzad wad. I choć mam niewiele lat, jem piątą rurki, część 7% dżemu.
1: A czemu?
0: A teraz!

0: Dlaczego?
1: Dlatego!
2: Hej!

0: To był kabaret Hrabi. A skoro to tak wszystko ładnie idzie, to zapraszam do wysłuchania kolejnej piosenki z Zielonej Góry. Ponownie kabaret potem, a jakżeby inaczej, kabaret potem w piosence pod tytułem Zaspelka do Apokalipsa. Przed wami kabaret potem.
1: Życie bywa, że boli. Człowiek jest chory, boli. Idzie do lekarza na zastrzyk, boli. Lekarz wystawia rachunek, też boli. Na przeciągu jadłem loda i złamałem kata. Moja mama mi zrobiła napar z różnych ziółek. Jak po ziołach tych kiwnąłem, książki z biało z bułek. Wzdycham groźnie, nos mi rośnie, kicham coraz głośniej. Mama mija, lato mija, ale katar coś nie. Matko święta, nie wytrzymam. Katar to ogromny żywioł. Zaraziły mu rodzinę kota oraz ryby. Kika mama, kika tata wylatują szyby. Od kikania lecą szyby, stąd przeciąg co chwilę. Od przeciągów katar rośnie perpetuum mobile. Wredny żywioł atakuje, męczy niesłychanie. Nie dość, że zdrowie rujnuje, niszczy nam mieszkanie. Matko święta, o mój losie, bab go już po dziurki w nosie.
2: Mamma mia, mamma mia,
1: już znajomych nie mam prawie.
2: Mamma mia, mamma mia,
1: nie mam kumpli i dziewczyny.
2: Mamma mia, mamma mia,
1: tylko mam te oczy łzawe.
2: Mamma mia, mamma mia,
1: tylko nos mam bardziej siny. Bab chusteczkę zasparka to wszystkie cztery rogi. Kto mnie kocha, kto mnie lubi, kto mnie pocałuje.
0: To był kabaret potem w piosence pod tytułem Zasmarkana Apokalipsa. Zapowiadałem, że wróci kabaret Made in China, a skoro audycja zrobiła się taka rozśpiewana, to i kabaret Made in China coś zaśpiewa. Będzie to piosenka żyrardowska. Przed wami kabaret Made in China w absolutnej premierze. No, w ogóle to się dzisiaj sporo premier zrobiło. Zapraszam serdecznie do wysłuchania kolejnej. Zapowiem raz jeszcze. Kabaret Made in China.
3: Przemiła i prześliczna widownia. Oraz przeinteligentna publiczność. Maestro. Postanowiłem dokonać zapożyczenia i skorzystać z dobrych wzorców w celu wywołania Państwa entuzjazmu skierowanego w stronę moich walorów wykonawczych. Oraz by udowodnić Państwu i Arturowi, że Piotr już potrafi. Drogie Panie i Panowie. Straszną historię dzisiaj opowiem. Będzie w nim miłość i trochę złości. No i tragedia. Jak to miłość. Ale do rzeczy. Panie, Panowie, rzecz ta zdarzyła się w Żyrardowie. Na rogu ulic wiejskiej, Sadowej. Wybaczcie, proszę, Panie, Panowie. Na rogu ulic wiejskiej, Saskiej żyła dziewczyna imieniem właśnie Marysia. Tak, tak, Marysia. Albo Zosia. Państwo wybaczą. Tak, Zosia. Czy może Hejcia? O Boże, ratuj. I piękna była jak zorza. I kochał się w niej rybak z nad morza. Wielki, silny marynarz Jacek. Nie, może Stefan. Jakiś tam facet. Przejdźmy do sedna. Panie Manowie, w strasznej historii tam żył Rertowie. Bo ona była śliczną dziewczyną, a on niestety był znaczony łysiną. Nie, zaraz. To ona miała łysinę. Czy ja dziś brałem swą lecytynę? Trudne zadanie, by z tą żydotą straszną na głowie móc znaleźć szczęście tam żyć Rardowie. By ta łysina u tego tatka, nie, to był Stefan, i znowu wpadka. By ludzie ją mieli za wyraz mądrości, autor piosenki Łamy mi kości. Lecz jak się słusznie większości zdaje, szczęścia nie znaleźli Żyrardowie. Jak się zdaje, i uciekli na Hawanę. Pozostaje mi przypomnieć, że opisuję się warsztatem wykonawczym, a nie pamięcią. Pospieszam więc wygłosić teraz morał, puentę, czy też tak zwane potocznie resume. Maestro. Z tej żyrardowskiej historii

siebie. I teraz, by to pośmiewisko uciąć, za autorytet się schowam. Cześć, pucio, pucio. Maestro.

0: To był kabaret Made in China w piosence Żyrardowskiej. Teraz kolejna premiera, a jakżeby inaczej, niech będą szczęśliwi ci wszyscy, którzy nas w tej chwili słuchają. Kolejna premiera w audycji Królicza Nora na antenie Studenckiej Agencji Radiowej. Będzie to premiera skeczu kabaretu Nie My z Piotrkowa Trybunalskiego, wielokrotnie nagradzanego kabaretu. Kabaret Nie My przedstawi nam skecz pod tytułem Pani z PKP. Już sam tytuł jest wstrząsający, nieprawdaż? A dalej będzie jeszcze lepiej. Przed wami kabaret Nie My.
1: Drodzy Państwo, wszyscy doskonale wiemy, kim był Mahatma Gandhi. Ale nie każdy z Państwa wie, że ten zacny człowiek przybył kiedyś do Polski, gdzie spotkał się z dumą i chlubą naszego kraju. Mowa oczywiście o PKP. Tak, proszę Państwa. To właśnie polskie koleje państwowe oferują przyjezdnym serdeczność i życzliwość. A zatem Mahatma Gandhi po 3 tygodniach jazdy na lamie dociera do granic naszego kraju.
2: Bilet! Do biletu!
3: Dzień dobry. Bilet do Warszawy poproszę.
4: Teraz jest przerwa, nie widzi?
3: Widzi?
4: No, jak widzi, to poczeka, tak?
3: Czeka.
4: Koniec przerwy. To podejdzie.
3: To ja bilet do Warszawy poproszę.
4: Aha. A po co pan tam chce jechać?
3: Nie rozumiem.
4: No po co do tego zatłoczonego miasta? Co? Stolicę chce nam bardziej coraz zaludnić?
3: Nie, nie, nie. Ja tylko na chwilkę.
4: Panie, na chwilkę. Każdy tak mówi. Przykładowo, mój mąż tak wyjechał 2 tygodnie temu w delegacji do Warszawy. I do dziś z ronda nie może wyjechać, panie. No, dzwonił, że mu się prowiant kończy.
3: Ale ja muszę do Warszawy.
4: No, panie, teraz nikt nic nie musi. No, jedź pan, no, do Ełku.
3: Do Warszawy!
4: A co pan się na mnie wydziera? Będzie mi się dowydzierał, anorektyk jeden.
3: Czy pani wie, kto ja jestem? Ja jestem Mahatma Gandhi! Gandhi!
4: A ja jestem Marysia Pączkowska, szefowa kasjerek na dworcu PKP i mówię, nie ma! Nie ma! Albo pojedziesz pan tam, gdzie ja chcę, albo będzie przerwa. To co? Dać ten bilet?
3: Do Warszawy!
4: No iść se załatwił czekanie. Poczekasz, poczekasz, to zmądrzejesz. Chcesz gryza?
5: Good morning, one ticket to Warsaw, please.
4: Dzień dobry, okej.
5: Cool. Sorry. One ticket to Warsaw, right? Warsaw. Please, okay?
4: Nie, nie. Warszawa is closed. No, jedź pan do Krakowa.
5: Oh,
4: no.
5: Do Krakowa?
4: No. Patrz na moje usta. Krakowa. No.
5: Krowa.
4: Okej.
5: Krowa.
6: But why? Tell me why.
4: Staranie boskie z tymi zagranicznymi turystami. No.
5: No.
4: Ucz się języków obcych, baranie. Polski, no.
5: Polski?
4: No.
5: Polski.
4: Słuchaj, nie, patrz. Patrz teraz. O, teraz patrz.
5: Yes,
4: Warszawa nie. Kraków 3 razy tak. Okej, cześć, Johnny.
6: Polski, ale Powiedz czemu. And you is it. Stan, powiedz, nie jestem stan i nigdy. Polish kultura, nie ośmiesz.
4: Polish kultura.
6: Nie powiem wstępie, to nie jedyne to.
4: Dobrze, no.
6: Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lata.
4: No, jest fajnie, tak. Oto się rozchodziło, chłopaki, no. Ich dwoje już wybrało. Wybierz i ty. PKP.

0: To był kabaret Niemy z Piotrkowa Trybunalskiego. Teraz zapraszam do wysłuchania sketchu pod tytułem Spotkanie z poezją kabaretu Potem, a później będzie znowu zielonogórski kabaret Hrabi w kolejnej premierze. A co? Taki dobry jestem dzisiaj. Ale tymczasem kabaret Potem i spotkanie z poezją.
1: Teraz chwila poezji. Spotkanie z twórcą. Oko w oko. Twarz w twarz. Ucho w ucho. O rany.
2: Jestem poetą. Robię wiersze. Robię wiersze na zawołanie. Proszę bardzo. Niech z Państwa ktoś zawoła. Coś. A ja zrobię wiersz. Proszę jakiś wyraz.
3: Kura.
2: Jeszcze raz powtórzyć.
3: Kura.
2: Kura pani do mnie mówi kura, a za oknem krzyczą hura. Co? Nie wyszło, nie? Bo nastroju nie ma. Chodź tutaj. Chodź, zrobisz nastrój. Odśpiewaj mi. Proszę teraz coś krzyknąć.
4: Ognisko.
2: Ognisko, ognisko, ognisko. To takie fajne i wesołe palenisko. Co, nie fajne, nie? Jak śpiewasz, jak śpiewasz?
5: Poeta, coś ci powiem. Wiersz ci powiem. Podśpiewaj mi.
2: Na, na, na, na, na, na.
5: Chciałby nad poziomy człek, a tu ciągle niż nie uciągnie pusty łeb ciężkiej dupy wzwyż.
0: To był kabaret Potem i spotkanie z poezją. No cóż, audycji mojej czas zbliża się już do końca. Zapraszam do słuchania Króliczej Nory w następnym tygodniu. Obiecuję, że też premiery się pojawią, a tym, którzy nie mieli okazji dzisiaj posłuchać, myślę, że przypomnimy co nieco z tego, co usłyszeć można było w dzisiejszej audycji. Pożegna się z wami kabaret Hrabi w premierowym skeczu A jak? Pod tytułem Słaba płeć. Ja zapraszam do słuchania Króliczej Nory za tydzień. Do usłyszenia.
6: Dla panów też. Ale głównie dla pani. To panie będą miały satysfakcję. Po tym skeczu. Pamiętacie ten skecz, że tam Boguś nie, co mi krzesło kazał przynosić i tak dalej, nie? No. To teraz będzie fajniej.

0: Jasiu, chodź tutaj, chodź. Jasiu, odrobiłeś lekcję?
1: Odrobiłem.
0: Odrobiłeś na pewno, bo wiesz, bo jak mama sprawdzi, wiesz, odrób jeszcze troszeczkę, proszę cię.
2: No co to, co ty?
0: Co?
2: Jakiś dziwny jesteś.
0: Czemu, co dziwny? Nie. Jak ty się do ojca odnosisz?
2: Dlaczego ty w okularach chodzisz?
0: Nie, nie...
2: Co się
0: podrosisz, to zrozumiesz.
2: Pokaż. Tato. Tato, co to jest?
0: To był przypadek. Mamusia niechcący machnęła ręką.
2: Ale trzy razy?
0: Oj, nie zagaduj mnie. Ziemniaki jeszcze nie nastawione. Wróci mama i znowu niechcący zacznie machać ręką.
2: Jesteś przerażony, tak?
0: Nie jestem przerażony. Jestem przejęty. Tylko przejęty jestem. Cicho! Windzia jedzie.
2: Wanda chyba nie.
0: Mama, Wandzia jedzie windzią. Jasiu, szybko do lekcji, szybko, do... szybko. Leć już, leć, leć, mamusia, leć. Ja mamę otworzę. Ja mamę otworzę.
3: Co to kuna było? Uczadziałeś?
0: Chciałem cię pocałować na przywitanie.
3: Co?
0: Sama wczoraj powiedziałaś, że mogę cię pocałować.
3: Powiedziałam, że możesz mnie pocałować.
4: Co na obiad?
0: Czy wiesz co? Bo... u nas nie było cytrusów. Musiałem pojechać na...
4: Co na obiad pytam?
0: Na osiedle obok, bo...
4: Nie denerwuj mnie, mężczyzno! Co?
3: Na... że tak powiem, obiad.
0: Schabowy.
3: Chcesz mnie świnią karmić?
0: Schabowy jest zdrowy.
3: Czy ja chora jestem? Przepraszam, przepraszam, kurde, ale ja przychodzę do domu i ja chcę, kurde, porządnie zjeść. Porządnie, rozumiesz? A nie zdrowo, już ty.
4: Trzeba, bo zapomniałam. Masz. To na dzień mężczyzny. Ciesz się. No.
3: Niuniuś. Poznaj moje serce, zjem na mieście.
0: Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Dokąd? Znowu pójdziesz z koleżankami na likierek, ja cię znam.
3: Rozum, chłopie. Miejsce mężczyzny jest przy garach. Ej, ej, ej. I wbij to sobie do głowy, zdzirze.

0: Felipe.
1: A więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy, ale

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

wodę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpij. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, puszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

Trakoty z dwóch chłopaków, znowu nocny maraton. Nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało lubię.

I'm gonna go to the hospital.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

czujesz nagle imię i gwałtownie. Gioconda, bezwrotnie pustka, mroki ciszy. Gioconda, to ona przemyka po pięknych krużgankach, przestronnych komnatach, tam gdzie łuk podcieni, tam gdzie bazylika.

Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku. Spartolini. Jestem

tak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice. Szybki powrót do WWA. Jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot. Tydzień później dwa razy Wrocław. Potem Lublin, 3 razy Poznań. Kraków.

Hasta luego.

arkaniele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

daremnie chcą poplewić piersi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary.

nie potrafi określić ubojeń tej woni. Co z ciebie jako z róży snem podartej płynie? Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem? Nigdy dość nie wysłowi.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

młode, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do blogu, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, puszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

jak od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę Panadol. Chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom

Co jest, wiesz, niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz, ładnie.

To tak na dobry początek zespół The Jesus and Mary Chain. Trochę zapomniany już chyba dzisiaj, a takie zespoły trzeba przypominać. Zespół The Jesus and Mary Chain, kawałek zatytułowany Head On, jeden z bardziej znanych utworów tego znamienitego zespołu. Dzisiaj mnóstwo muzyki, mnóstwo utworów do zagrania. Nie wiem, jak się z tym wszystkim zmieszczę. Chyba się po prostu nie zmieszczę, więc nie gadam, tylko gram. Płyta wieczoru, grupa On the Might of Princes.

To był zespół On the Might of Princes, gwiazda dzisiejszego wieczoru. To kawałek z płyty zatytułowanej Sirens, trzeciej płyty długo grającej tego zespołu, wydanej już kilka miesięcy temu. Płyty, z której chyba nie prezentowałem w tej audycji jeszcze żadnego utworu, więc najwyższy czas to nadrobić. On the Might of Princes. Wrócimy do tego zespołu jeszcze kilka razy w dzisiejszej audycji. A teraz kolejny pomysł pod tytułem przypominanie bardzo ważnych zespołów. Teraz chciałem przypomnieć zespół Pixies, legendarny bostoński zespół, który na przełomie lat 80. i 90. tworzył kanon muzyki alternatywnej. Przypomnę utwór tego zespołu w wykonaniu innej grupy, Promise Ring, zagra kawałek Gouge Away.

To był zespół Promise Ring wykonujący utwór Gouge Away, oryginalnie nagrany przez zespół The Pixies, o którym oczywiście zapomnieć nie można. No dobrze, teraz coś z Wielkiej Brytanii dla wszystkich brytofanów i brytfanek. Utwór zespołu Blur zatytułowany jakże niebrytyjsko Magic America.

To był zespół Blur. No to skoro mamy kącik brytyjski, to po Blur musi wystąpić zespół Pulp.

To był zespół Pulp z krótką wizytą w dyskotece. Skoro zabrzmiał zespół Pulp, to teraz zabrzmieć musi Pulp Song. I bynajmniej nie będę tu dla was grał muzyki z filmu Pulp Fiction. Ja lubię układać pewne takie ciągi narracyjne z piosenek, ale bez przesady. Pulp Song w wykonaniu zespołu Stella Star i wracamy wreszcie do Nowego Jorku.

To był zespół Stella Star. No i skoro jakby kontynuując wątek takich narracyjnych tutaj powiązań między kawałkami, skoro był Pulp, skoro był Blur, skoro był Pulp Song, to teraz nie może zabrzmieć nic innego jak piosenka zespołu, który pojawia się w tej audycji ostatnimi czasy co tydzień i bardzo dobrze. Zespół Cool Kids of Death.

Przecież znam siebie, mam się na wyciągnięcie ręki, ale wciąż za tobą tęsknię, ty przeglądasz moje płyty, a ja nie wiem co powiedzieć, więc mówię, patrz, taki Morrissey na przykład napisał tyle piosenek, wydał tak dużo płyt.

To był zespół Cool Kids of Death. A teraz przed nami coś z zupełnie innej beczki. Mianowicie zespół, którego nazwa przypomina mi, że będzie jeszcze pięknie, że będzie jeszcze lepiej niż dzisiaj. Zespół, który nazywa się The Last Days of April. Zespół ze Szwecji. Zespół, który pojawiał się w tej audycji kilka razy, ale bardzo, bardzo dawno go nie grałem. Last Days of April i kawałek zatytułowany Glowing Me, Choking You.

To był zespół Last Days of April i muszę przyznać, że nie mogę się już doczekać, kiedy nadejdą ostatnie dni kwietnia. Bardzo, bardzo lubię ten okres. A teraz wracamy z powrotem do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Nowego Jorku, bo wiadomo, że to tam właśnie wstaje najciekawsza muzyka. Przypominam, że audycja Emulacja jest audycją oczywiście interaktywną. Zapraszam Was na kanał Ilcowy Sar. Zapraszam Was również na czat fanów zespołu CKOD. Możecie go znaleźć na stronie internetowej www.dwadzieściakilka.prv.pl www.dwadzieściakilka.prv.pl. Wracamy do Nowego Jorku. Zespół o francusko brzmiącej nazwie Les Savi Favre.

Łagodnie się zaczyna, łagodnie się kończy. To był utwór zespołu Les Savi Fav z płyty zatytułowanej Go Forth. A teraz wracamy na płytę wieczoru. Płytę zespołu On the Might of Princes, płytę zatytułowaną Sirens, czyli Syreny. Zespół pochodzi spod Nowego Jorku. Zaczął wydaną 4 lata temu płytą zatytułowaną Where You Are and Where You Wanna Be. Płyta została wydana w bardzo minimalnym nakładzie przez sam zespół. Okazało się jednak, że bardzo się spodobała niezależnej publiczności amerykańskiej i już po roku została wznowiona przez większą wytwórnię, przez wytwórnię Revelation, która do dzisiaj zajmuje się przygotowywaniem płyt zespołu. No i właśnie rok temu ukazała się trzecia już płyta długogrająca zatytułowana Sirens i z tej płyty posłuchamy kawałka, który nazywa się Speed Survival on the Might of Princes.

To był zespół On the Might of Princes i drugie spotkanie z płytą tego zespołu zatytułowaną Sirens, drugie, ale nie ostatnie tego wieczoru. Czasu coraz mniej, strasznie mnie dzisiaj czas goni. Tak jak mówiłem, mnóstwo muzyki do zagrania i na pewno wszystko się nie zmieści, a więc już nie gadam, tylko gram dalej. Zespół Rival Schools i kawałek zatytułowany Used for Glue.

To był zespół Rival Schools, największa obecnie gwiazda nurtu zwanego Groovecorem, który został zapoczątkowany kilka lat temu przez zespół Quicksand. Zresztą kilku członków zespołu Quicksand gra właśnie w Rival Schools, zespole, który pojawił się na dobre w ubiegłym roku. No i zdobył dość dużą popularność wśród fanów takiej nieco ostrzejszej muzyki. No dobrze, to teraz dalej drążymy dziwne rejony w dzisiejszej audycji. Zespół The Polyphonic Spree i kawałek zatytułowany Soldier Girl.

To był zespół The Polyphonic Spree. To taki zupełnie nietypowy, zupełnie nietypowa grupa, która składa się z kilkudziesięciu osób. Zresztą było to słychać, że mnóstwo instrumentów jest używanych w muzyce tego zespołu. Członkowie ubierają się w białe szaty, koncerty przypominają raczej nabożeństwa. No, totalny odjazd. Generalnie zdecydowanie jest to zespół, który stoi po stronie jasności. A teraz coś zupełnie dla odmiany. Zespół, który nazywa się niezwykle oryginalnie I Love You, But I've Chosen Darkness. To jest moje odkrycie dosłownie z przedwczoraj. Zespół, który przyszedł gdzieś tak z nienacka i muszę przyznać, że po pierwszym przesłuchaniu debiutanckiej epki, na której znalazły się cztery utwory, no jestem bardzo... bardzo mi się to podoba i jestem bardzo ciekawy, co ten zespół pokaże dalej. Zespół nazywa się I Love You, But I've Chosen Darkness.

To był zespół I Love You, But I've Chosen Darkness ze swojej debiutanckiej epki. Zespół pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, wydał jak na razie jedną tylko krótko grającą płytę, ale już nie mogę się doczekać czegoś więcej, bo bardzo, bardzo mi się ta muzyka podoba. No dobrze, teraz coś bardzo, bardzo starego dla odmiany. Już w pół do pierwszej, jeszcze tylko 30 minut do końca audycji, a więc czas na smutne granie. Zespół, który istniał na początku lat 90. Wydał trzy płyty długogrające, dzisiaj chyba mało pamiętane, a szkoda, warto do nich wrócić. Grupa nazywa się Slow Dive i z płyty Suwlaki posłuchamy kawałka Machine Gun.

To był zespół Slow Dive, kawałek zatytułowany Machine Gun. No to pozostańmy w takim nastroju. Przenieśmy się kawałek z Wielkiej Brytanii do Francji, gdzie nagrywa zespół Air, który właśnie dosłownie kilka dni temu wydał swoją najnowszą płytę Talkie Walkie. I z tej płyty posłuchamy najciekawszego, chyba najbardziej przebojowego kawałka zatytułowanego Cherry Blossom Girl.

0: To był zespół Air i kawałek zatytułowany Cherry Blossom Girl. Założenie jest generalnie takie, żeby grać w tej audycji muzykę, której nie usłyszycie nigdzie indziej, albo którą ciężko jest usłyszeć gdziekolwiek indziej. Ten zespół akurat można usłyszeć, ale co z tego, skoro taki ładny ten kawałek. No dobrze, przechodzimy do następnej pozycji w dzisiejszym programie. I to będzie, mam nadzieję, swego rodzaju rarytas, zespół Placebo.
1: Alors le groupe qui a promis de jamais jouer de reprise sur scène, maintenant joue une reprise. C'est une vieille chanson de Alex Chilton, The Big Star. Ça s'appelle Holocaust.

Z taką zapowiedzią po francusku w wykonaniu Briana Molko, utwór Holocaust w wykonaniu zespołu Placebo. Utwór Holocaust, który w oryginale znalazł się na absolutnie genialnej płycie It Will End With Tears grupy This Mortal Coil, kolejnej zapomnianej grupy, o której warto przypominać. Jako że do końca audycji już tylko 20 minut, taki nastrój będzie nam już towarzyszył do końca. No, może z małym wyjątkiem, i tym wyjątkiem będzie utwór, który usłyszycie teraz. Interpol, Roland.

To był zespół Interpol, zdecydowanie najważniejszy zespół, który pojawił się w ostatnim czasie. No dobrze, to skoro mamy pozostać w ponurym nastroju, no to bardzo proszę, Cooper Temple Close.

To był zespół The Cooper Temple Close. Co dalej? Dalej zespół, o którym tydzień temu mówiłem sporo, a dzisiaj tylko zagram kolejny kawałek tej grupy. Grupa nazywa się Hope of the States, a kawałek 101st Lament.

Tak, tak, wyciskam łzy. Taki właśnie jest plan, żeby co tydzień na koniec audycji wycisnąć z was trochę łez. No to wyciskam dalej. To utwór, którego nie miało tu w ogóle być dzisiaj. Pierwszy raz zdarzyłem się coś takiego, że audycję, którą miałem już gotową, zaplanowaną, zmieniłem w ostatniej chwili, dograłem jeszcze ten kawałek, usłyszałem go dzisiaj gdzieś przypadkiem w biegu, przypomniałem sobie o nim i postanowiłem, że on musi tutaj się dzisiaj pojawić. Nie do końca jestem przekonany do tej płyty, nie do końca pasuje mi muzyka tego zespołu, ale ten utwór jest porażający. I am Claude.

cię lubi. Patrzyłam na twoje chude ręce.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: wkrótce, gdy już doszedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co?